kaj boljšega, delat ne znal. Full cool, žur, špon, fans in mislim, too much, mi smo fans.

0: it up.
1: I'm trying to play.
2: Kapris. Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.